Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi.

Panie Jezu, módlmy się za liczne ofiary konfliktów i egoizmu możnych, aby ich wołanie wyjednało od miłosiernego serca Boga pocieszenie i pokój, a od ludzi prawdziwą sprawiedliwość. Módlmy się.